0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Next generation.
1: Next generation.